0: 93.7.
1: Tout le monde.
2: Wazobia FM.
3: Onika.
4: If you touch our man, oh, you know,
2: yes.